się bol jasno. Ta mene robisz klisa, tinka spraszywat pasy mura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć. Ta mawać mi masz rad, bol pa prideś. I czasami wiesz, kiesa.